0: Na koncertu Kerkarte sona
1: Top Eventu.
2: Bravo!
3: Vraća se spektakl leta. Aktualov rojstni dan.
2: Zdaj vemo, kaj počneš ti v prostem času.
1: Čaki, en aplauz.
4: Wow.
1: Edin en del. En del. Mala Martina baš je fina, a?
2: Ja.
1: Kaj si jaz fina?
2: Taka fina. Fina kot... Fina,
1: balerina.
2: Fina balerina.